nasz wielki dom, tym w korytarzach kręci sznury. Jest głęboka, naprawdę czarna noc, z piwnic płonące uciekają szczury. Krzyczę przez okno, czoło szuby wgniatam, haustem powietrze robię, żadę wyłom. Ten, co mnie słyszy, ma mnie za wariat.

palec na cynglu lub grana w garści, palec na cynglu lub grana w garści, palec na cynglu lub grana w garści, palec na cynglu lub grana w garści.

0: Так, ви слухаєте Польське радіо для України. Перед мікрофонами Яна Стемпнєвич
1: і Марчін Гачковський.
0: Починається двомовна майже година, тому що перед нами 54 хвилини. Ця майже година має назву «Пів на пів».
1: Rozpoczynamy audycję pół na pół, czyli pif na pif. Przez najbliższą godzinę będziemy mówić z wami na jakiś bardzo interesujący kolejny temat. Pracujemy w studiu Polskiego Radia dla Ukrainy w Warszawie, a nad wszystkim czuwa realizatorka Olga Szućko, wonasz Wolga Szućko.
0: Poczynajmy tradycyjno.
1: Słowo dnia.
0: Наше сьогоднішнє слово дня – помилка або ж помилка. Ні, два наголоси допустимі. Це слово, яке має два допустимі наголоси.
1: Так, одне з моїх улюблених українських слів – власне. Dlatego dzisiejsze слово дня – помилка, błąd.
0: Починаємо від бонду, від буенду, бондіми, шуками.
1: Оби то не був вєльбунд. Błąd, słownik języka polskiego PWN informuje, że to niezgodność z obowiązującymi regułami pisania, raz, dwa, trzy, liczenia, wymowy i tym podobne. Po drugie, błąd to jakieś niewłaściwe posunięcie.
0: Błąd życiowy pewnie.
1: Oj, od razu tak wysoko mierzysz. No może jakiś drobny błąd, na przykład złe posunięcie w szachach. Chociaż dla niektórych to też bardzo ważne i mogą uznać to za swój błąd życiowy, przegrana partia. Po trzecie, błąd to w

0: Fałszywe mniemanie o czymś. Błąd rzeczowy, błąd dotyczący treści, istoty czegoś.
1: І це словник польської мови видавництва ПВН. А якщо заглянемо до великого словника польської мови, то можемо знайти і цікаві цитати.
0: Великий словник язика польського. Бунт – coś, co jest niezgodne z obowiązującymi regułami w jakiejś dziedzinie nauki lub sztuki. Cytaty. Nie tak dawno przyszedł do mnie po wywiad młody dziennikarz z pewnego pisma kulturalnego i kiedy dał mi tekst do autoryzacji, okazało się, że w co drugim słowie jest błąd ortograficzny. Teodor Krzysztof Teplic, mój wybór rzeczy mniejsze. Wstyd, wstyd, panie dziennikarzu.
1: Це 98-й рік, отже, цей молодий журналіст вже дозрів і помилки свої, маємо надію, виправив.
0: Albo poprawia mu sztuczna inteligencja. Inny cytat. Wiele ważnych ustaw, w tym także okołobudżetowe, trafia pod obrady Sejmu w ostatniej chwili, marnie przygotowanych z błędami legislacyjnymi. Paweł Tarnowski, paragraf 222, tygodnik Polityka.
1: Tak, тобто законодавчі помилки тут маються на увазі.
0: Błąd ujęty jako zachowanie lub postępowanie, które przyniosło zgoła niepożądane skutki. Na przykład taki cytat. Oddany towarzysz, który w swojej gorliwości popełnił nie jeden błąd, powinien być nam wciąż bliższy od takiego, co nic nie zrobił dla sprawy i siłą rzeczy. Żadnego błędu nie popełnił. Henryk Grynberg, życie ideologiczne, osobiste, codzienne i artystyczne. Owszem, kto nic nie robi, ten błędu nie popełnia. Jeszcze do tego wrócimy. Sport, piłka nożna. Nie wykorzystywali nawet błędów bramkarza Barcy Bonanno, który mylił się przy wychodzeniu do dośrodkowań. Błąd bramkarza czasem kosztuje łzy i nerwy cały kraj.
1: No i może być to własny błąd życiowy.
0: Nieoficjalnie dowiedzieliśmy się, że przyczyną wypadku mógł być błąd człowieka. Cytat, który pojawia się przy okazji wielu wypadków komunikacyjnych i nie tylko. Dalej, przy niekorzystnych aspektach związek z obcokrajowcem może okazać się poważnym błędem życiowym.
1: Oce taka, kto co tak pisze, kto co tak думає?
0: Krystyna Konaszewska-Rymarkiewicz, interpretacja horoskopu podstawy. Pani Krystyno, zwracamy uwagę, że przy pewnych, jak pani pisze, niekorzystnych aspektach jakikolwiek związek międzyludzki może być błędem.
1: Ale якщо тут йдеться про інтерпретацію гороскопу, то можливо авторка мала на думці, що таким помилковим може бути зв'язок чи шлюб рака з биком, скорпіона, з рибами і так далі.
0: No, під warunkiem, що скорпіон чи риба походять з іншого краю. Я вружком не єстем і не буду інтерпретувати інтерпретації хороскопу в виконанні пані Кристини Конашевської-Ремаркєвіч, яку, зрештою, сердечно поздравляємо і захочемо до слухання нашої аудиції. Mówimy o słowie błąd, ale jest w języku polskim przecież słowo pomyłka, czyli spostrzeżenie, sąd niezgodny z rzeczywistością, innymi słowy błąd w postępowaniu, rozumowaniu i tak dalej. Musiałeś się pan omylić, mówiłeś, że go tutaj widziałeś, najoczywiściej zaszła jakaś pomyłka. Już mnie złoszczą w końcu te wszystkie pomyłki i tak dalej, i tak dalej, i tak dalej. W ten sposób płynnie przechodzimy do języka ukraińskiego.
1: Помилка або ж помилка – це іменник жіночого роду, зрештою, як польська помилка.
0: Але іначе, ніж блонд.
1: Чоловічого роду він.
0: Блонд є фацетом.
1: Перше значення помилки – неправильність у підрахунках написанні слова і таке інше. Тобто повністю тут, особливо і таке інше, повністю покривається і з першим визначенням зі словника польської мови. Приклад з Лесі Українки. Юзя робила вже тільки ті орфографічні помилки у французькому письмі, які робила сама вчителька.
0: To nie jest dobrze, kiedy nauczyciel przekazuje nam własne błędy.
1: Це правда. List був дуже хороший, чисто написаний, без жодної помилки і клякси.
0: Ну, це трішки... Без przesady.
1: трішки інша ситуація, ніж з молодим журналістом. Помилка – це те,

0: poniedziałek, a nie w piątek, ponieważ jutro będziemy zajmować się sprawami najpiękniejszymi, czyli sztuką, i od polityki będziemy trzymać się z dala. Zapraszamy więc serdecznie na jutro, a za uwagę dziś serdecznie dziękujemy.
1: Marcin Gaczkowski.
0: Ja Następniewicz, Wolga Szućko. Do usłyszenia.

0: drażni nozdrza, aż nozdrza też chlapią. Są dobrze nawodnione tą hydroterapią.
1: Це Польське радіо для України.

0: reduce uncertainty, to reduce surprise, reduce free energy by carefully selecting that.
1: Wreszcie sam rave, myślę, że przynajmniej z 15 minut.
2: Або якщо ви забажаєте прочитати книгу, яка висить перед входом, але то більше так, по бажанню, може, ви знайдете цю книгу і прочитаєте по виставці.
3: А яка це книга?
1: То значить, що треба було б ще поświęcić przynajmniej 20 минут. То є książka Дарка Фокса під титулом «Кебаб Майстер». Bardzo dobra rzecz. I nie wspomniałyśmy jeszcze chyba Tanela Randera, czyli estońskiego artysty, który zajmuje się problemami dekolonizacji. I tam też jest krótkie wideo, więc myślę, że plus 10 minut, przynajmniej 90 minut.
3: Wciąż się rozglądam za tym obrazem, który przedstawia Kota. Wspomniałyście o różnych krajach pochodzenia artystów. Rzeczywiście, jest Ukraina, jest Polska, jest Słowacja, Estonia, Bośnia i Hercegowina, Palestyna, Meksyk, Niemcy. Znając biografię i dorobek osób kuratorskich, spodziewaliśmy się wystawy ukraińskiej sztuki w czasie wojny. Czym ta wystawa jest w swej istocie?
2: То з 22-го, принаймні, якщо не раніше, з'являлось багато вистав української репрезентації за кордоном, але вони такі, якби виокремлюють українців і показують їх як щось відмінне, можливо, якась ситуація війни, яка там десь трохи далі, за кордоном, яку, можливо, можна там спостерігати через телебачення. А наша ідея була показати, що то є наші спільні проблеми, ну і навіть не тільки війна, яка зараз відбувається за спільні європейські цінності, але і ця тривалість війн на наших територіях європейських чи навколо, бо ми говоримо все-таки з цього місця, то вони всі переплетені і вони є і мають спільні наслідки, бо ми навіть говоримо і про наслідки війн, і про те, як жити між війнами після, що нам робити як громадянському суспільству, щоб ці війни не виникали знову. І тому ми вирішили, що ми маємо розширити географію учасників, учасниць і не акцентувати лише на досвідах українських цю виставку.
1: Wydaje mi się, że w swej istocie ta wystawa dotyczy języków sztuki współczesnej, które muszą znaleźć trochę inny sposób wchodzenia w relacje z rzeczywistością. To nie jest opowiadanie poprzez fakty, to nie jest ilustracja, to nie jest reportażowe łapanie tego doświadczenia wojny, ale głębsza refleksja nad sposobami, w jaki my postrzegamy rzeczywistość, w jaki patrzymy na to, co się dzieje i w jaki sposób sztuka współczesna transformuje to doświadczenie. To jest sztuka daleka od perswazji, chociaż można dostrzec jej perswazyjność i jest to też sztuka nieplakatowego typu. Ona bardzo uważnie żąda, prosi, zaprasza osoby widzowskie do tego, żeby pochyliły się i zastanowiły nad tym, co widzą. To nie jest jakby gotowa odpowiedź, która wymaga konkretnie, jak na przykład w socrealizmie, reakcji, która będzie jednoznaczna od osób, które patrzą na naszą wystawę. Chodzi nam o to, żeby uruchomić taką podmiotowość osób, które tu przychodzą i niewątpliwie polityczność tej wystawy polega też na tym, że myślimy o tym, czym jest dzisiejsza Europa w kontekście wojny rozpętanej przez Rosję przeciwko Ukrainie, ale przecież nie tylko przeciwko Ukrainie, w kontekście pierwszego mocnego, nowożytnego konfliktu po II wojnie światowej, który był w Europie, czyli wojny w Jugosławii i oczywiście długiego trwania II wojny światowej, która właściwie definiuje również to, co się dzieje teraz w Ukrainie, dlatego że pojałtańskie granice pewnych konfliktów nie rozwiązały, a raczej je zamroziły i znowu my nie opisujemy ich mową faktu, nie opisujemy ich językiem faktów, tylko raczej szerokich interpretacji naszych przyzwyczajeń wizualnych, a przede wszystkim, co jest naszym wspólnym z Ladą na Koneczną doświadczeniem, zastanawiamy się, co jest taką sztampą wizualną, co jest taką retoryką ustaloną, kiedy już rozmawiamy o wojnie. Nasza wystawa szuka innego języka, może bardziej poetyckiego, związanego z wojną, ale jednak nie trywializującego tego doświadczenia.
3: Це книжка, яка може зупинити.
2: Це вона стала основою для відео. За нею були запрошені автори Збігнєв Лібера і Дарик Фокс для створення відео чи продовження роботи над книжкою про спецслужби після

0: I to praca z Fitwicznego. To jest taka praca, która ma duże szanse utrzymać uwagę odbiorcy sztuki. Nie jest tajemnicą, że dzisiejsza sztuka musi starać się o utrzymanie uwagi odbiorcy. Dzisiejszego odbiorcę trudno zaskoczyć, trudno go zniesmaczyć, zszokować, trudno nim wstrząsnąć, a odbiorcę z kraju ogarniętego wojną trudno nawet wzruszyć sztuką. Jak sobie z tym radzą ukraińskie twórczyni i twórcy?
1: Myślę, że dla osób z Ukrainy, które tworzą sztukę, zadaniem nie jest wywołanie jakiegoś afektu u publiczności, tylko próba wejścia w relacje i w kontakt po pierwsze ze swoim doświadczeniem, a po drugie z rozumieniem siebie, artystki, artysty, jako części społeczności, która doświadcza wojny jako pewnego ekstremalnego wydarzenia, ekstremalnej sytuacji. I teraz działając w krótkim okresie można myśleć o tym, że wystarczy na przykład zrobić zdjęcie czy zapisać jakiś rodzaj doświadczenia, ale myśląc w takich dłuższych perspektywach ważne jest, żeby wpisać tą sztukę w doświadczenie kultury światowej, żeby wpisać też to doświadczenie w jakiś rodzaj języka wizualnego i odświeżyć za pomocą tej sztuki ukraińskiej język wizualny, który u nas obowiązuje. Afekty bardzo szybko się wymydlają. Tak jak mówiłeś, panie redaktorze, jak pan mówił, bardzo łatwo już teraz znużyć osoby, które przychodzą na wystawy czy jakby czytają jakieś teksty. Czas skupienia jest znacznie krótszy niż to było na przykład jeszcze 10 lat temu. Nasza uwaga jest po prostu wydrenowana przez media społecznościowe i taką szybką dopaminę, którą dostajemy wskutek jakby łatwego dostępu do wielu różnych źródeł informacji. Ta nasza wystawa jest zbudowana w sposób wymagający jednak lekkiego zatrzymania, ale niektóre z prac też apelują właśnie do takiej szybkiej zmiany wizualnej i praca, o której mówiła Lada Nakoneczna, Iwana Switłycznego, ma jakby dwa takty. Pierwszym taktem są wykłady dotyczące właśnie reakcji systemu nerwowego, a drugi takt to jest koncert rave, który pozwala po prostu temu naszemu ośrodkowi nerwowemu doświadczyć wybuchu tylko za pomocą innego medium niż stricte wybuch. Niektóre z naszych prac artystów też ukraińskich apelują do wiedzy, która jest zupełnie poza obrazem. Tak jest w wypadku pracy ukraińskiego żołnierza Pawła Hajła, który będąc na linii frontu zajmuje się obsługą dronów i w swoich fotografiach, gdzie zestawia swoje widzenie ukraińskiego pejzażu z pejzażem przechwyconym z rosyjskich dronów FPV, uprawia też taką długą refleksję na temat fotografii konceptualnej. Tylko że z samego oglądu jego fotografii nie będziemy wiedzieć, o czym on mówi. Konieczna jest jakby dodatkowa lektura opisu, żeby dostać jakby tą informację, na co on patrzy. Również siedząca tutaj Lada Nakoneczna, kiedy buduje swoją pracę, na którą patrzymy siedząc tutaj na wejściu do wystawy, oparta jest o absolutnie nie taką szybką refleksję, tylko o rodzaj zanurzenia w myśli też o polityce kulturalnej, dlatego że to, na co patrzymy, wydaje się zasłoną.

0: Z koralików. Tak jak zwykle mieliśmy między kuchnią a dużym pokojem albo korytarzem, to już zależy jak kto. Ale de facto te koraliki, które budują opowieść tej wystawy, odnoszą się do znaleziska Anastazji Czeredniczenko, szefowej ukraińskiego ICOM-u, która to Anastazja Czeredniczenko, przeczesując rosyjski internet, natrafiła na indeks Centralnego Muzeum Historii Rosji, gdzie kryształek z Mariupolskiego Dramatycznego Teatru został opisany jako po prostu artefakt wpisany już do historii Rosji. Artefakt pochodzący ze zniszczonego wiosną 2022 roku Mariupolskiego Dramatycznego Teatru. I tutaj mówię zamiast mojej koleżanki o jej pracy, ale to, co mnie najbardziej porusza, to fakt, że ona sama jakby nie buduje oceny. To wszystko jest pozostawione widzom, bo kryształek zostaje zmultiplikowany przez szereg wyborów innych osób, które też mają takie kryształki i de facto mówi o tym, że cała wiedza o tych wydarzeniach w Mariupolu jest zapośredniczona, łatwo nią manipulować, jak również podkreśla, jak sądzę w swojej pracy, jak ja to czytam, to, że za każdym razem to my osobiście dokonujemy wyborów wobec tego, na co patrzymy i jaki mamy wobec tego stosunek. Jest też efekt jakby takiego łatwego błysku, estetyki, która nam zaciemnia tą faktyczną rzeczywistość, że już nie wspomnę o tym, że możemy myśleć przede wszystkim jakby o sowieckiej polityce kulturalnej, której efektem był również ten Mariupolski Dramatyczny Teatr.
1: Здається мені, що роботи, буду зараз звертати увагу більше на українських авторів, вони не направлені на глядача зовнішнього в першу чергу. Вони творяться, щоб зрозуміти свій досвід у війні, щоб якби пояснити самому собі в першу чергу ту ситуацію, в якій ми опинилися, і що могло би допомогти прийняти правильні рішення на майбутнє. І тим ці роботи цікаві, бо вони комплексні, і вони, якщо глядач запрошений до них, а глядач запрошений, бо вони предстають нам тут в публічному просторі, вони запрошують до цієї спільної дискусії, рефлексії над тим, як нам бути у складних ситуаціях і в складних ситуаціях. І моя робота тут також є в цьому якби ключі. Я намагаюся зрозуміти, як ми, громадяни, можемо бути, можемо піддатися якомусь цьому блиску вірі в те, що культура може тебе уберегти, що вона може тобі допомогти, чи навіть дати відповідь. У вас було питання, які відповіді дає мистецтво. А насправді воно не дає відповіді, воно тобі допомагає розвивати свій мисленевий апарат. І тим ці роботи запрошують глядачів, тим вони, їх відкритість може бути важлива глядачам тільки в той момент, коли глядачі самі готові відкритися цим роботам.
0: I aż chcę się uzupełnić jakby twoją wypowiedź, bo znajdujemy się teraz w instalacji pod tytułem Trybuny dla Warszawy Ilony Nemeth, słowackiej.
2: Nie śmiałem zapytać, czy to też jest instalacja, to miejsce, w którym się znajdujemy.
0: Tak, to jest instalacja. Ilona Nemeth, słowacka artystka, zrobiła tą niesamowitą pracę, która zestawia naprzeciwko siebie rzędy siedzisk, które mogą być montowane przy imprezach plenerowych albo nawet sportowych, kulturalnych czy innego typu wspólnych pod gołym niebem albo w halach wydarzeń. I w odróżnieniu od klasycznego ułożenia tych trybun, one są skonfrontowane ze sobą, tak jakby rzędy osób siedzących naprzeciwko siebie straciły wspólne, neutralne pole, jakieś boisko, scenę, widzowie i widzki patrzą na siebie, siedząc na tych trybunach. I to jest właśnie dokładnie jakby ten moment w opowieści Lady, który tutaj powinien zostać przywołany. To my budujemy jakby swoją podmiotowość wobec kultury, a nie kultura nas kształtuje jako jakąś taką, nie wiem, bezwolną masę, którą można w dowolny sposób wyprofilować. Współczesna kultura ma na celu, ta, którą prezentujemy w Centrum Sztuki Współczesnej, jakby wzmóc refleksję.
2: A jeśli chodzi o świadome budowanie swojego obcowania z kulturą, to tak też razem warto być uważnym. Moje doświadczenie z tą wejściową pracą jest takie, że warto się zastanowić wcześniej, przez co się przechodzi, co się przekracza, ponieważ

0: Такою була наша екскурсія виставкою «Цей кіт був намальований під час війни». А розповідали Лада Наконечна і Анна Лазар, директорка Центру сучасного мистецтва «Замок Уяздовський».
1: Чим ще живе Центром штуки współczesnej «Замок Уяздовський»? До чого запрошує його директорка?
2: Przede wszystkim zapraszam Państwa na wystawy, które u nas są żywe i dosyć często się zmieniają. Teraz mamy jeszcze wystawę do końca czerwca, o czym jest mowa, kiedy rozmawiamy o Krymie, przygotowaną w całości przez ukraińską grupę kuratorską, w tym krymskiego Tatara Alima Alijewa. Jest świetna wystawa, która nazywa się Nie woda, nie ziemia, dotykająca też problemów granicy i Ameryki Południowej. Mamy świetną wystawę o krytyce faszyzmu, ale w każdą środę do końca po prostu mojej kadencji, a mam nadzieję, że może i też dłużej, w każdą środę o godzinie 18 mamy spotkania z żyjącymi osobami artystycznymi, które opowiadają o swojej praktyce, a czasami też robią performance. I to się dzieje bez względu na wszystko, chyba że to akurat Sylwestra albo 1 stycznia. Każda środa o 18 spotkanie z żyjącą osobą artystyczną. Rozmawiamy, myślimy, debatujemy. Przychodźcie. Naprawdę jest o czym porozmawiać.
3: A my zapraszamy do regularnego słuchania codziennej audycji Pół na Pół, Piw na Piw.
0: Jany Stępniewicz i Marcina Kaćkowskiego. Piszcie na naszą elektronną adresu 50 na 50@polskieradio.pl
3: 50 na 50@polskieradio.pl
0: A także na nasz profil u Facebooku Pół na Pół, Piw na Piw.

jest wiatr, co nozdrza mężczyzny rozchyla. Jest taki wiatr. Jest mróz, co szczęki mężczyzny zmarmurza. Jest taki mróz. Nie jesteś dla mnie tymianek ni róża, ani też czuła pod miesiącem chwila. Lecz ciemny wiatr, lecz biały mróz.

miał. Ani ci w myśli klejnot zaufania. Lecz słony deszcz, lecz złoty blask.

powiek spływa zmierzch jak ciepły popiół. Po liniach twoich ramion snuje się spokój, na plecach odpoczywa światło.

Polskę idziemy, napisane dla Wiesława Gołasa oraz umiał też Młynarski wykręcać, omijać cenzurę. Od lat 70. pisał libretto operowe, musicalowe, m.in. musical Dyzma, a także polskie wersje różnych

katakumbie. Nie ciekaw jestem, co kto truć na twoim chce pogrzebie. Palenie rzuć, pływanie rzuć i zacznij dbać o siebie. A Kolumb skłonił się jak paś, po cichu tak po

0: kucharkę.
1: Tatusiu, róbmy swoje, róbmy swoje, może to coś da, kto wie. Raz króla spotkał Kolumb Krzyś, a król mu rzekł: Kolumbie, idź do lekarza jeszcze dziś, nim legniesz

to coś da. Kto wie? Napotkał Nobla kumpel raz i tak mu rzekł: Alfredzie, powiedzieć to najwyższy czas, że marnie ci się wierzy. Choć do doświadczeń wciąż cięgna, choć starasz się od świtu, ty prochu nie wymyślisz, a tym bardziej dynamitu. A Nobel spłonił się jak rak, po cichu zaś pomyślał jak...

zróbmy swoje. Może to coś da, kto wie. Ukształtowała nam się raz opinia, mówiąc: kurcze, rozsądku krztyny nie ma w was, inteligenty twórcze. Na łeb wam wali się ten kram, aż sypią się zeń drzazgi. O skórze myśleć czas, a wam, wam w głowie wciąż drobiazgi. Opinia sroga to, że hej, odpowiadając przeto jej. Róbmy swoje, pewne jest to jedno, że róbmy swoje, bo jeżeli ciut się chce, drobiazgów parę się uchowa. Kultura, sztuka, wolność słowa, kochani, róbmy swoje, róbmy swoje, może to coś da.

0: kucharkę.
1: Tatusiu, róbmy swoje, róbmy swoje. Może to coś da, kto wie. Raz króla spotkał Kolumb Krzyś, a król mu rzekł: Kolumbie, idź do lekarza jeszcze dziś, nim legniesz w katakumbie. Nieciekaw jestem, co kto truć na twoim chce pogrzebie. Palenie rzuć, pływanie rzuć i zacznij dbać o siebie. A Kolumb skłonił się jak paś, po cichu tak

to coś da. Kto wie? Napotkał Nobla kumpel raz i tak mu rzekł: Alfredzie, powiedzieć to najwyższy czas, że marnie ci się wiedzie. Choć do doświadczeń wciąż cięgna, choć starasz się o ćwitu, ty prochu nie wymyślisz, a tym bardziej dynamitu. A Nobel spłonił się jak rak, po cichu zaś pomyślał jak

Zróbmy więc, Anusz, fundacja wystrzeli. Róbmy swoje, róbmy swoje. Może to coś da, kto wie. Ukształtowała nam się raz opinia, mówiąc: kurcze, rozsądku krztyny nie ma w was, inteligenty twórcze. Na łeb wam wali się ten kram, aż sypią się zeń drzazgi. O skórze myśleć czas, a wam, wam w głowie wciąż drobiazgi. Opinia sroga to, że hej, odpowiadając przeto jej.

Boże. Róbmy swoje, bo jeżeli ciut się chce, drobiazgów parę się uchowa. Kultura, sztuka, wolność słowa, kochani. Róbmy swoje, może to coś da.